ogroman rasbą, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike, za mene dole leżecia Amor Framasa. Ja i mam fantastyczne glasom, lemu uciąc i ogroman rasbą, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike, za mene dole leżecia Amor Framasa. Ja i mam fantastyczne glasom, lemu pamiętam, nie. Ale patrz, za mnie czują na jak lód.